Abu Yasdako, mere prem sukho, Jesus mere prem sukho. Ah, oh Rabbi, lini kwazwa mayi, afeso swa dini kwazwa.